0: enkuluze ya magesi.
1: Enkuluze ya magesi nsulo yomuziki nebye mizanyo kulamusi zako. Webale kwe kumira kuredi sapiensia kulikayo mu weekend. Junju Francis, ze nkulamusa ako nengama antino mukama. Yebale kutukuma, yebale kukuma. Okulaba antino na te tusisi nkanye olunaku olwaleero. Olwaleero Monday tuba mu byabulamu era olunaku olwaleero tuli ne mama Nava gwe tugenda okutambula nnyabobuuza kwatuwuliriza
2: abawuliriza nsanyuse okuba nti n'olwaleero nkomyewo tuwuliziganye era nebaza Katonda abakuumye obulungi okuva lwe twayawukana paka olwaleero lw'enkomyewo
1: neyanziza nnyo neyanzeege abaana bali mu holiday
2: gye bali abaana
1: abaana tulina bakolera ki nga bali mu holiday
2: abaana
1: mu bigambo by'obulamu
2: abaana tulina okubajjanjaba naddala ebifuba ne ulcers kubanga z'endwadde zebakomawo nazo okuva ku masomero kyokka ate ne bwe baddayo era bwe bitwebeera kati tulina okujanjaba abaana nakati ewaka ninaye abaana nga balwadde nga bakadde baabwe babampadde mbajjanjabe kubanga babeera eyo tebanywa ddagala kati mbayinayo ninaye abaana aba prostate ninaye abaana ba alusa nayo n'abaana ba athema
1: kakati abazadde kale athema kale ne prostate prostate akwata abaana
2: munnange ennaku zino prostate akwata abaana era abaana abasinga obungi balwadde ensigo ezo zibalumira ddala naye kiva ndowooza ku bukyafu bwa toilets nze bagendako olumu ne kijja nga kirwadde
1: ndizaawo bwe tuba tuyita tulina tugende mu maaso
2: abannaaye abawuliriza bansapyensa kwegamba osekamu nti ebyembi bisekerwa naye nga obulamu bwe tulimu omulembe guno si bulungi tetumanyi oba Katonda twamunyiizaamuko bunyiiza